0: políticos.
1: Y la cual, pechanchan na kinka na loob lakshiwan, karuta kwe smukmukil na lekwan, kaut na kunelikwan is kawilan uts metseo.
2: Pana, naroksilikot pilpan kwa is metseo, kompleben, skomon is kawilan reli kawil kanjil. Oksila kawilan rikin is metseo li kompleben, ut ek ashkalanil, tauselik achibalpan par nakulak chaku, patzon relakpanoel kwitok nakakwek ashkomon lirailal. Donopan berke nakachib li kawilan.
3: Kimsa, despensa familiar, ut maxi despensa sa junchina jej, ula tumilinek estakla chakakwe, ut lokchis junilinek angelak chaku salajun kapal. Tata, parquina usman, quilito hok, chalen lunes por domingo, washaki conal, arifik inat aklokla tumilinek estakla chak.
4: Banco Industrial,